Teresa Bosa y puesta en el aire en la consola técnica de Radio Itapúa Pablo, en la consola técnica de la televisión del Canal 2. Hemos dado inicio así a nuestra edición del programa y son las 12:13 ya. Pues momento de una siesta hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana y tan dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną, odpoczywa, dzisiaj wam damy muzykę odpoczynku z daleki kraj, Paraguay, Ameryka Południowa. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. Dla wszystkich moich kochanych na całym świecie życzę miły weekend. A mi gente, con amor, canciones de Bolonia.

powiedzenia, kochane Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim naszym rodakom na całym świecie, co słuchali nasz program z miłością piosenki z Polski, nadając od